0: kola milengi oboya oni musane tonima
1: chanta na koma kolala na shishiwa shengayoa nakuta kipatika kala muki
2: honorable alita chamala mistura jean cartier kokama